0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Míň vybírání, víc Fajn. Fajn.
2: It's summer.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

emoții vă strimesc. Supravie trenduje na TikToku. Máme na fajn, máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Turn it up. Turn it up. Back to the hits.

0: Kuchni Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Let's go.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.
2: Baby, I just
0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.